Mese anio nyamka feja sani atwe onyamie nama Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu Yesu